0: Halo, z drona, no.
1: Kupujemy roso.
2: Nie,
1: kostę, my musieli, co? Ja jestem z ludzi, nie wiem, jak powiedzieć.